0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: Z Duchem Twoim.
0: Witam wszystkich serdecznie w Kościele Świętego Stanisława. Dzisiejsza msza święta jest sprawowana w intencji świętej pamięci Stanisława Fijałkowskiego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco Wszechświata, wyjrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

0: Czytanie z księgi Syracydesa. Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy płakać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym. Jakże płakać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, na rozkład ciała, na śmierć i trzymaj się przykazań. Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze najwyższego i daruj obrazę. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

0: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Oto bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

0: Duchem.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
0: Chwała Tobie, Panie.
1: Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. I słowo Ewangelii Świętej zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że Pan Jezus jest bardzo wymagającym nauczycielem. Oczywiście pragnie naszego dobra, naszego szczęścia, naszego zbawienia wiecznego, ale nie łudzi nas, że można to wszystko osiągnąć bez najmniejszego wysiłku. Aby się o tym przekonać, wystarczy wziąć pod uwagę właśnie tą dzisiejszą Ewangelię, którą żeśmy usłyszeli. Ewangelię o niemiłosiernym dłużniku, który doznał przebaczenia, ale nie chciał okazać przebaczenia w znacznie mniejszym stopniu jednemu ze swoich poddanych. I ta Ewangelia kończy się bardzo mocnym stwierdzeniem Pana Jezusa: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

a dopiero potem wzywa nas do przebaczenia innym ludziom. Pan Jezus nie mówi jedynie, musisz przebaczyć, ale najpierw mówi, ja tobie przebaczyłem, ja tobie okazałem miłosierdzie, teraz twoja kolej, musisz okazać miłosierdzie swojemu bliźniemu. Nauka Pana Jezusa jest oczywiście trudna, trudna i wymagająca, nie ma co ukrywać, ale jeśli jej nie wprowadzimy w życie, moi drodzy, jeśli tej nauki nie wprowadzimy w życie, w nasze relacje z ludźmi, na każdym miejscu, na każdym poziomie, no to będziemy jedynie pogłębiać piekło na ziemi dla siebie i dla innych. Nieprzebaczenie stawia opory, straszne opory i buduje mury wokół ludzi, jeśli chodzi o relacje z ludźmi i z Panem Bogiem. Dlatego potrzebujemy łaski Bożej, potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Wszyscy potrzebujemy, bo wszyscy jesteśmy jakoś tam zranieni przez ludzi i wszyscy musimy przebaczyć. Ale sami często nie potrafimy przebaczyć. To Pan Jezus, to Chrystus uzdalnia nas do tego, co po ludzku wydaje się niemożliwe albo bardzo, bardzo trudne. Warto też pamiętać, moi drodzy, że przebaczenie nie zawsze oznacza pojednanie. Przebaczyć można nawet wtedy, gdy ta druga strona wcale nie chce zmiany, gdy ta druga strona wcale nie przeprasza, gdy ta druga strona wcale nie ma intencji, żeby się pojednać. Ale przebaczenie zawsze oznacza, że ja rezygnuję z nienawiści, że ja rezygnuję z zemsty, z pogardy, z traktowania tego człowieka właśnie z niechęcią jakąś, czy oziębłością. Tacy już jesteśmy niestety, że nam przebaczenie to się należy, prawda? Wszystko, nam się wszystko należy. W odniesieniu do siebie mamy bardzo duże poczucie miłosierdzia. Wszystko nam się należy, przebaczenie, zapomnienie win, zapomnienie wszystkich grzechów, a nawet nie zauważenie tego, że coś złego żeśmy uczynili albo coś złego żeśmy powiedzieli do drugiego człowieka. Ale czy my sami uważamy, że z naszej strony należy się przebaczenie naszym bliźnim? Zanim spojrzymy na winy innych ludzi, przypomnijmy sobie, jak wiele samym nam Pan Bóg przebaczył. To właśnie doświadczenie Jego miłości, Jego miłosierdzia, Jego przebaczenia uczy nas pięknie przebaczać ludziom. Czy wobec tego wybieram jako uczeń Pana Jezusa, jako Jego naśladowca, czy wybieram Jego naukę? Mimo że jest trudna, mimo tego, że jest wymagająca, ale odkrywam, że jedynie ona prowadzi do pięknego życia i prawdziwego szczęścia, czy wybieram nieprzebaczenie, a wraz z nim piekło dla siebie i dla innych? To są bardzo ważne pytania, które wy i ja musimy sobie dzisiaj zadać. Pan Jezus przynosi nam niebo i otwiera je dla nas przez łaskę oraz dar przebaczenia. My jednak możemy zamknąć przed sobą bramy nieba przez nieprzebaczenie swojemu bliźniemu. Tak, to prawda. I jak się modlimy? I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A jeżeli nie przebaczamy, nie odpuszczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili, no to o co my się prosimy? O co my prosimy Pana Boga? O co my się modlimy? Odpuść mnie, tak jak ja odpuszczam innym. No, trzeba jednak darować winy, żeby człowiek mógł do tego zbawienia jakoś tam się doczołgać. W tym pierwszym czytaniu też z Księgi Syracydesa mamy wiele wskazówek. To jest oczywiście tekst napisany jeszcze przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię, ale jest napisane, odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz,

zostaną ci odpuszczone twoje grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciwko drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem trwa w nienawiści. Któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzieć. Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze Najwyższego i daruj obrazę. Są wielkie słowa, które muszą nam gdzieś zapaść w sercu, moi drodzy. By móc dalej zgodnie z pragnieniem Pana Jezusa uczestniczyć w Eucharystii, wzbudźmy w swoim sercu wolę przebaczenia wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób przeciwko nam zawinili. I wprowadzajmy tę naukę Pana Jezusa w nasze codzienne życie. I niech to sprawia, że będziemy zaprowadzać niebo na ziemi, nawet tam, gdzie ktoś nie zasługuje na nasze przebaczenie.

0: Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca zanieśmy teraz z ufnością i wiarą wszystkie nasze prośby i modlitwy.
1: Módlmy się za naszego biskupa Michała i wszystkich pasterzy Kościoła, aby z troską i szacunkiem wobec darowanej każdemu wolności nauczali ludzi o miłości Boga, Jego prawie i drodze życia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nauczających religii, księży, siostry zakonne i katechetów świeckich, aby dzięki ich ofiarnej pracy wzrastało pokolenie ludzi prawych, bojących się Boga i miłujących braci. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o gotowość do przebaczenia win, darowania długów, zapomnienia krzywd i urazów dla wszystkich, aby ludzie żyli w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, wspierając się w kłopotach i wspólnie budując lepszy świat. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ofiary ataków terrorystycznych, konfliktów wojennych i niepokojów społecznych, aby zabitym Pan dał niebo, rannym zdrowie, a ich bliskim zesłał ukojenie w bólu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, a zwłaszcza za Stanisława Fijałkowskiego, aby oczyszczeni z win przez krew Jezusa posiedli radość wieczną. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ojca Jacka Mazura z okazji jego urodzin. Niech Pan Bóg obdarzy go swoim błogosławieństwem na każdy dzień, dając siły, mądrości i miłości potrzebnej do prowadzenia wspólnoty Kościoła. Niech jego wiara będzie zawsze mocna, a serce pełne nadziei i radości z posługi. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, wezwanych do troski o dobro bliźnich, abyśmy zawsze byli ludźmi miłości, przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj łaskawie próśb swoich dzieci i odpowiedz na nie według woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz.
1: Całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wychwalamy Ciebie z radością.

Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Stanisławie Fijałkowskim, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

0: Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.